Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs de la radio Chevauchoir. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy radia Chevauchoir. Tej audycji w języku polskim. Na początek posłuchajmy Kaję. On va écouter pour commencer Kaya qui chante. To nie ptak, ce n'est pas un oiseau. Chłopaki nie płaczą, chanté par Love. I ja wysiadam, chanté par Anna Maria Jopek. Bon écoute, proszę je posłuchać.

0: Écoutons maintenant deux chansons interprétées par Maria et William. Posłuchajmy dwie piosenki zaśpiewane przez Marię Williama. Tra-la-la, te piękne róże. Proszę je posłuchać.
1: Tańczymy, Willy!
2: Okej, Mary!

raz przyjazną, a raz wrogą. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Każda rodzina jest jak drzewo, łamie się, chwieje, czas je zmienia. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta zachwytu.

0: On va écouter maintenant Mariusz Kalaga. Posłuchajmy Mariusza Kalaga. Jedna z gwiazd, une des étoiles, moje miasto, ma ville, co tu jest grane, qu'est-ce qu'on joue. Bonne écoute, proszę je posłuchać.
1: Kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie gwiazd.

On va écouter maintenant Darek Nowicki. Posłuchajmy Darka Nowickiego, Viva Bianchi et la Fée de Couronne, O Marianno. Bonne écoute, proszę je posłuchać. Et à la prochaine émission. Do usłyszenia, do następnej audycji.